si zdaje, lekko bliż. Jo, karton na dorek, a taki porcelan. Tapety parmazan. Pięć kilo leraku, lebo jeansy, Calvin Klein. Tak, zdarzy to nie ścieski, ale...